tinubulubu oju olo ti dawo leye osoka juwa na basa kiesi pe ipo ti ilera ara re wa nilo itoju kan si won bi ofa nu ara korikirike aro ma wo ni ara tita itoju nu egugun to ro ni ara jijaje oju susu ko ma re ni lati nu